ciepłe z Amerykanki. Synoci ponajdę mi u saniach. Trnima. Prazen ekran. Karta. I nowe gwarance. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykance.